szpoty trpade. Wertania. Uściłko projdenych dorych, uż nohy bolat, kolisia się kuriat hore. A strymaj hit, a siat na zwleczeni, obderti jalejcy, uż sama prosia, ani zaszelacha put, uż spitciane wticze. Stan, neboże, pizryj. Powutołczeni dorozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobisen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalejcia.

Dnes máme besedu s kierownikom Mudavského spolka Rokaš Viktorom Jancom, známnym nerem na Podkarpatiu i po všetkoj Ukrajine, kompozitorom i spivakom. 18 rokov tomu, rozumiejúci, že píšuci hudúci akademičnú muziku semiu neprokormeš, Viktor zrobil smilý krok. Bere folklórne rusínske texty i píše do nich rokovú muziku. Tak sa rodil Rokaš. Синтез уйшов фантастичний. Фанатами цієї гудацької фолк-рокової банди стала молодеж не лише у нашому краю, а й на території других областей України.

Droga. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym zawarł to, bym był może...

0: Syna!
1: Co? Drule? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przytulka!
1: No, niczo, kurde, no wygatypowaj. Wow! No! Kurde, dzięki!
2: Dzięki, Kibo!
1: Dzięki!
3: Kuba, widzisz się?
2: Dzięki.

Puszczam na wiatr konia i nie szczędzę razów. Lasy, doliny, głazy, w kolei, w natłoku. U nóg mych płyną, giną jak fale potoku. Chcę odurzyć się, upić,

Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

iloma palcami. A jak zoria za zorię, idę za wercjami. Oj muzyki, muzyczenki, muzyki, muzyki. A muzyki popychali w smetanku jazyki. Dalia muzykę piroń, dal muzykę sala. A muzyki...

0: Halem FM.
1: Jest четвер, 2 липня, Юлія, 2026 року. А на новини радіо Halem FM просить Олена Стефановська. Dnes wypada 6. rocznica śmierci bożennej pamięci Bohdana Gambala, tłumkodawcy naszego radia Halem FM ta zasłużonego lemkiwskiego dziejacza. W związku z tym w najbliższą sobotę prosimy wszystkich do wspólnej modlitwy za pokinego, jaka będzie na Świętej Górze Jawir, początek o godzinie 11.30. Pak prosimy w porogu Gorlickoj Ruskoj Bursy, gdzie pройdą świadkowania 35-lecia reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa, co było możliwe i zawdzięki Bohdanowi Gambalowi, a też 15-lecia Rady Halem FM. O 18 godzinie planowana jest prelekcja profesor Anna Muś z Oślewskiego Uniwersytetu pod nazwą Ruch etnoregionalistyczny na Górnym Śląsku. Proces narodotwórczy czy sprzeciw wobec nacjonalizującego państwa. Pak o domasz. Zapraszamy wszystkich ochoczych wziąty uczest w świadkowaniu. Już zaran zachoczamy zajty do osередka kultury w Uściu Ruskom, te odpudę siastrycza z nazwą Besida w jazyku i o jazyku, promująca kontekstualny słownik lemkiwskiego jazyka pod redakcją profesor Olena Duchfeifer. W podii wozmut uczest profesor Olena Duchfeifer, profesor Justyna Olko, profesor Paweł Małecki i члена słownikowego ensemblu. W ramkach programu wystąpi też ensembl Łada. Jak zajawiła profesor Olena Duchfeifer, besida bude o słowniku, ale nie lem, też szerszej o naszym języku. Беручи участь в встречі спеціаліста, смотрити будуть на язик з різних перспектив. Організатори просять ще присісти, послухати, влучитися до бесіди. Початок о 18-й годині. В днях від 31 липня юлія до 2 серпня августа в Михайлові загорить 46-та лемківська ветра на чужині, яку організує Стоваришення лемків. W scenicznym programie zaprezentują się rosyjskie ansambli z Polski, ale i zagraniczni. Okrem koncertów, warsztatów i wspólnotowego świadkowania, organizatorzy rychtują między innymi zonę dyskusji i wymienopoglądów z wstrzeczą z osobami, które rychtowali hosła do kontekstualnego słownika lemkiwskiego języka. Będą i dalsze nowe atrakcje, o których organizatora niedługo zaczną szersze informować w socjalnych mediach. Wstępne na wetru będą już przydbaty też online. Organizatora pomału odkrywają pierwszą kartę. Idzie ciekawa, moderna kampania, jaką możecie śledzić na Facebooku na sajcie Lemkiwska Watra w Michalowi ta na Instagramie watra_michalow. Nacjonalny Park Połonino, co się znajduje na Słowacji, będzie miał pozonacji 32809 hektarów. Zona A z 5 najwyższym stopniem ochrony pomała tworzyć 19,1% terytorii. Wchodzi to z propozycji zonacji, którą zrobiło Ministerstwo Żywotnego Otoczenia Słowacji. Połonino będą pozonacji podzielone do 4 zon. Zona A będzie miała 6293 hektary, 1718 hektarów będzie miała podle resortu zona B i z 4 stopniem ochrony, co tworzy 5,24% terytorii Parku Połonino. Zona C z 3 stopniem ochrony będzie tworzyła 68,3% obszary. Drugi stopień ochrony będzie w zonie D, która będzie miała 2385 hektarów. Do terytorii parku proponuje resort przyjednaty i terytorium przyrodnej rezerwacji Rodoszowa. Resort przypomniał, że Rodoszowa jest częścią światowej przyrodnej dziedzictwa UNESCO, stare bukowe lisa i bukowe pralisa Karpat i innych regionów Europy.
0: To były nowiny Radia Halem FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú vatru. Днях 10. аж 12. јула в Малим Лепнеку одбуде се уже 15. Русенска ватра. Фолклорни фестивал, на котрим може зажати правдеву русенску културу на власни скори. В мальовање моточиню, преграничного села, колорик Попрат. Čeka na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževk, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenál Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Serpen. Bratu Jarosławowi. Pomedze ścisk oraninę smuszka, świżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żołte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od spekę i zliwe. Guzeriami do gory, kołosiom dolejno.

wiesz, czy wiem z mers, czy wiem z mers. Nie znam ona de policji, zawsze w rukawach policji. Prosto słomy gier, prosto słomy gier. Prosto mu nie się śli, porwa wraca na kości. Sam poszło plesać, sam poszło plesać. No plesać się na jej wraca z dobrego.

Karaimem byłem i jestem. Jako Karaim umrzeć pragnę. Karaja dim Karaiba. Da Karaiba al na Karaime wiarin. Karaiba ujał mamen. Es dinim ni tasla mamen. Har adam ne men silamen. Dinin anen bahenamen. Es dinim ni horle maimen. Dajat ne da caipa maimen. Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył. Obdarzył wszystkich bez różnicy. A ludzie do rozmyślań skorzy. Wielu religiom dali życie. Bardum ja za przewoda innych pójść światło. Mądrość usła zdobywać w naukach. Walczę przeciw gusłom zwietrzałem. Nowych dróg pełnych światła szukam. Gotle nasze prostorą wiarę. Zrozumiek młody połączony. Niech rozwoje się rokom paramen. Niech nastanie cię uspa upragniony. Omenim belgimdi. Cykma tunokluktan. Mienim kisencimdi.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

stwierdzić da się niezbicie. Zawsze o krok dalej niż dowód, który daje, by w faktach mieć pokrycie. Wchodzę miękko do krainy niepewności, mały wiary krok, wielki krok dla ludzkości. Dowód przez piękną znak, naczelny znak, dla wielu nieczytelny.

U stóp moich kraina dostatków i krasy, nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, saltiny dziewicy. I weselszy teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne robi nieponęte. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, czy samej pamiętam.

ranku. Z drugiej strony Jarku, z drugiej strony Jarku. Išlabym do tebe, išlabym do tebe, wzięła woda lawku. Išlabym do tebe, išlabym do tebe, wzięła woda lawku. Lavočka tonenka, woda studenenka, a ja molodenka. Od nas sa zlomity, od nas sa zlomity, a ja sa vtopity. Od nas sa zlomity, od nas sa zlomity, a ja sa vtopity.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zelenist, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wstrzegła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwierzęcza żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała. Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tołdy jeszcze w dobie kremenia kresanego wsim po drodze było. Dawał je z im ogen życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczkom w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanom gnali twój głód i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec liz wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm Lamgiuszka śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogoneną lemkiuską dolą, perekoty polą witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychićko, bez do solmi teczut. Potička.

Choć Teusia skliagał, smerć ma na języku, skoro mu podajte taką apatyku.

0: Jest četver, 2. lipća julija 2026. roka. A na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Dnes vypadá 6. ročnica smrti boženej pamiaty Bohdana Gambala, tomkodavči našeho Radia Lem FM ta zaslúženého lemkivského dijača. V związku z tym w najbliższą sobotę prosimy wszystkich do wspólnej modlitwy za pokinoho, jaka będzie na Świętej Górze Jawir, początek o godzinie 11.30. Pak prosimy w porogu Gorlickiej Ruskiej Bursy, gdzie pройdą świadkowania 35 dni reaktywacji z Towarzyszenia Ruska Bursa, co było możliwe i za wdzięku Bohdanowi Gambalowi, a też 15 dni Rady Jalem FM. O 18 godzinie planowana jest prelekcja profesor Anna Muś z Oślewskiego Uniwersytetu pod nazwą Ruch etnoregionalistyczny na Górnym Śląsku. Proces narodotwórczy czy sprzeciw wobec nacjonalizującego państwa. Pak o domasz. Zapraszamy wszystkich ochoczych wziąty uczest w świadkowaniu. Już zaran zachoczamy zajty do osredka kultury w Uściu Ruskom, te odpudę siastrycza z nazwą Besida w jazyku i o jazyku, promująca kontekstualny słownik lemkiwskiego jazyka pod redakcją profesor Olena Dutschweifer. W podii wozmut uczest profesor Olena Dutschweifer, profesor Justyna Olko, profesor Paweł Małecki i члена słownikowego ansamblu. W ramkach programu wystąpi też ansambl Łada. Jak zajawiła profesor Olena Dutschweifer, besida bude o słowniku, ale nie lem, też szersze o naszym języku. Peruczy uczest w streczu specjalista, smotryty budą na język z różnych perspektyw. Organizatoro prosiać się przysisty, posłuchaty, włóczyty się do besida. Początek 18 godzini. W dniach od 31 lipca julija do 2 sierpnia augusta w Michalowie zahorit 46. Lemkiwska Vatra na Czużyni, jak organizuje Stowarzyszenie Lemkiw. W scenicznym programie zaprezentują się rosyjskie ansambli z Polski, ale i zagranicy. Okrem koncertów, warsztatów i wspólnotowego świadkowania, organizatorzy rychtują między innymi zonę dyskusji i wyminopoglądów ze streczu z osobami, które rychtowali hosła do kontekstualnego słownika lemkiwskiego języka. Będą i dalsze nowe atrakcje, o których organizatora neodołga zaczną szersze informowaty w socjalnych mediach. Wstupne na Vatru będą już przedbaty też online. Organizatora pomału odkrywają pierwsze karty. Idę ciekawa moderna kampania, jaką możecie śledzić na Facebooku na sajcie Lemkiwska Vatra w Michalowi ta na Instagramie vatra_michalow. Nacjonalny Park Połonino, co się znajduje na Słowacji, bude miał po zonacji 32809 hektarów. Zona A z 5. najwyższym stopniem ochrony pomała tworzyć 19,1% terytorii. Wchodzi to z propozycji zonacji, którą zrobiło Ministerstwo Żywotnego Otoczenia Słowacji. Połonino będą po zonacji podzielone do 4 zon. Zona A bude miała 6293 hektary, 1718 hektarów bude miała podle resortu zona B i z 4. stupeniem ochrony, co tworzy 5,24% terytorii Parku Połonino. Zona C z 3. stupeniem ochrony bude tworzyła 68,3% obszary. 2. stupień ochrony bude w zonie D, która bude miała 2385 hektarów. Do terytorii parku proponuje resort przyjednaty i terytorium przyrodnej rezerwacji Rodoszowa. Resort przypomniał, że Rodoszowa jest częścią światowej przyrodnej dziedzictwa UNESCO, stare bukowe lisa i bukowe pralisa Karpat i innych regionów Europy.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovых, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siedem syneczok.
7: I sam łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkich was zagryczą.

Dobry dzień, ja rodom z Potyczki, to jest przy Stropkowi takie maleńkie selo. No, chcę pozdrowić wszystkich lemkiewczanów, którzy już poznają wiele mojej śpiewanki, a im rada, kiedy ja śpiewam na jawisku, a oni śpiewają z ono mnie, to bardzo cieszy, że nasza śpiewanka nie zaniknie, kiedy będzie taki naród wesoły i śpiewający. Także jeszcze raz pozdrawiam wszystkich naszych Rusinów.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zamiast powiedzieć słowo imienia i nazwiska. Ale co je powiedzę, jakby kurczynało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cechanowski.

Ja można. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosfori wyrys lis berezowy. Konary kwitnią zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszyną bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było? Adże z tej ziemi rosnete, z toho fosforu, i znate tajnu na jedną, z to neznanią bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mowczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworni soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ty wyrosły na soli narodu mogo.